0: Dobrze, zapomniałem. Ja na tym chciałem. I się dziękuję.
1: Good job,